0: abelo
1: bali lizo babona sekwakhiwa kanje babuya bazotoyitoya abelo nabatoyitoya bathi indawo yabo kodwa kungusi nalo kuthiwa lomnuma kona ithuna lengale yabalomkhulu okutheni sithi le ndawo ekusuke kuvele ngabalomkhulu
2: Amen.
1: Ngiyafisa-ke bantu bakankulunkulu lento siyenze bese ngikhumbula nale la phela khona ivesa-ke yonke into la inesikhathi bese iy'ndaba zalapha sokuthi zingcwele ngoba zasifihlela into enkulu kabo namhlanje siyibete siyiyo ngale zindaba zala intabazo
2: Amen.
1: Bantwana bankulunkulu lapho uSembe eke wakha khona noma wahlala khona waphumula lapho kuSembe leyo ndawo akwakungubi yona kuze kuye kuya yena phinde akhe kuyona
2: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am